Bleda luna mirno plava skozi oblake in megli. Name gleda in vpraša, kaj mi je, kako mi gre. Name gleda in vpraša, kaj mi je, kako mi gre.